od wybłe mokro. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subelu, max sad manu nic. A je płosy by czes mi będą, leszą mam albo nic. A zun cari widzę je tarafę, według cari nukty. Je joje duch.